Penlas Elinor Lindgren by definitia resande romer romano folk. Kadalesa reslam på agoranda gisut no radio romano kaj vazdamo pre a romana grupa resande folket. Desikade ki cibirisarante shunen intrego programo jan pamare dik www.radioromano.se te pamare applikacija Sveriges Radio. Roden ferikote opre Radio Romano. Adam parno shopesi mekesi mastumenza ages manga shilas ferite na isi tumenge. Pakrepo sas romane manuch te ashen devlesa.